2005. Samo w Radio Play Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg. Energy.

Piesa 2000-te. Energy 2000-te. Samo w Radio Play. Energy 2000-te. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.